0: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
1: Sveže na anteni.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.